A megla. Dan bo jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 1 nastala megla. Dan bo jasen, najnižje jutranje temperature bodo od 1 do 13, dnevne od 19.